0: Písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.